Pisać próbuj.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

lalko, išłabym do tebe, išłabym do tebe, zjala woda lalko, lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity.

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżasz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Skup speka spekota, tak można nazwać to, co się teraz aktualnie dzieje w studiu Radio LMFM. Skotroho, dnes na żywo wysyłam tot program Słowo wycia. Za to same znate, jak to jest. Dobry wieczór, dobry den, kiedy słucha te powtórzenia, a kiedy słucha na żywo, to dobry wieczór. Demko Trochanowski stoi starony, znaczy demko@lm.fm i program Słowycia, znaczy to języku i na językach. Od razu podziękuję za bars. Wielką waszą aktywność z ostatniego czasu, zmy sobie pobesidowali, fajnych paru dźwidań jem dostał, zmy sobie ich rozobrali. Takich już to już może tak uzbyli w Słowicy, ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrócić, da jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu toto, to wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które ste przysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcz jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowowici po naszym dżingli. Ja od raz powiem, o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o inczy. Ale na pewno do tego, że to było tydzień temu, koledzy się mi polubiła taka, takie powiedzenia, że dobry furman i na miejscu nawertać, za co ja na miejscu nawertam do poprzedniego programu. Nazwijmy się dwale o takich formach jak czoho i czom. A desy tam prynachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy tej osobowej od czasosłowa byty tej małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy? Czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I nachodzi toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie zwidania desy tam przyszło i też fajnie sobie sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawać to M i S po własnym. No i tu je musi, a tu próbaczcie jeszcze tu druga część tego zwidania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części, chyba najbardziej, za to że tu już powiem, o czym sobie besidowali na foni, tam na backstage'u, jak to besidują, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym już powiem, nie wse oni się pokryła i to historyczne, oczywiście one są dost blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idę od zrobiła, jem, to dawno cię nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi, kiedlem ma je własne na kince, bo to dawno cię nie widziła, możesz sobie porozumieć, dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziałam, albo dawno cię nie widziła. To spiszą i tak dalej. No i to forma, jak raz tu może na chwilkę też na pewno, jak się ten proces nazywa, ja próbuję oglądać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to są, kiedy da komu to było potrzebne, to są osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to są wszystko to kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, który kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak, zrobił jest, zrobili jesmę, zrobili jeste, tak, one kolisy zwłuczali, aż one się skorytyli najpierw do zrobił, zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jest, jesmę do sme, a jeste do ste. I taką mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni moż by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymę, to małe czasteczko M i S, jak sme sobie powili, moż dodawać w reczeniu lemtoud, moż ich perestawlaty, ale lemtoud, kiedy dane słowo kinczy cia na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u pomiach po joci się kończy večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wyperzam ku temu, że večeriu iu. I co tam dalsze? Tam na kończy się drugie słowo na własne i za to już nie schosnujemy tej korotkoj formy. Za to, na to zwidania, ty możesz dostawić po każdym słowie jakiś się kończy w reczeniu na własnej, no odpowiem, że raczej nie. Z posteriuch taką prykmetu, taką właściwist, że zakończenia danego słowa na własnej,
To raczej taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jem nie była doma. Możemy z dołową formą czasosłowa byty powiedzieć dawno jem nie była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono cisz się kończy na własnej, za to spróbujmy, kiedy może by było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne, no za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczymy do niego to krótką formę jem, to już nie będzie tak dobrze zwuczało. Za to z posteriu jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na bilszej bazie, czy tak faktyczno jest, ale to jem z tych za, na, no, paru na cecioch premierach prowiryty wychody mi składa mi się do tego, że kiedy byśmy to perestawili, dawno doma nie była, dawno domam nie była, byłoby w porządku, kiedy to doma by stojało przed czasosłowem. Dawno doma nie byłam, cisz by było okej. Okay. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśluję o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowi, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jak my sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego nikto tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich rzeczeń. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale długo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Długo czekała na neho, długo czekałam na neho, albo to neho musiła, które stoi już za czasosłowo, musiłoby, to jest dozwolone, musiłoby być przed czasosłowem i to by było długo na neho czekała, albo długo na neho czekała, albo długo na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzi neodołucha w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych rzeczeń rozpisywać, zdaje się mi, że będzie jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co to znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czasteczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czasteczku moż w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie moż dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i nikt to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powił, że wsiady lemże by kończyło na własnej, to już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zwuczało. Zresztą
Kiedy byśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyłam już sztucznie robyty, bo tu nie analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomniałem o mężskim rodzie tego minułego czasu. To znaczy dawne to jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud, taką normalną, fleksyjną formę, zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lemkijskim języku, o tylko, że naszą formę ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czuję tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie cudny zwuczat i cud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to cud dosyć wielka karska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypem, o którym my besiduwali, że to maleńkie, enklityczne, czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kinczyć się na własnej, no ciż w zapisie, ciż na jotu, besiedłowiem o tu o wieczerium iła, ale tu już kiedy sobie oduczymy od wieczeri to czasteczko, krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Wieczeriu jem iła, znaczy wieczerium iła, albo wieczeriu iłam, a w mużskim rodzi wieczerium ił, ale wieczeriu jem ił i nie będę już trzeciej tej możliwości za to, że ił to czasosłowo w mużskim rodzie w minułym czasie kinczyć się na so własnej za to, co wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczko dostawlać to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkijski rosyjski język, jak etymologiczno-schidnio-slawiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-slawiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powiedzieć, dla których waliat jajem, że nie je jajem, to znaczy ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie, możesz powiedzieć, dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. To ja był jem w tej formie możesz powiedzieć dwa razy, dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasz pierwszy gramatyk wskazywali na taką formę jak ja był jem, ja była jem. Jak nieprawidłne. Znaczy może być albo ja był, albo był jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był jem, była jem, było jem. To są to te prawidłowe formy.
posmotme sobie na wruczanie duch Nowicza, który pisze, ja Rusin był, jestem i budu. To jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Ale tu jest kusiczka inna sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej o takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmotili, to jednak to ta forma daku z zachodnio-slawiańskich języków nam perenika do lemkiwskiego. Do lemkiwskiego, możesz powiedzieć, systemu do lemkiwskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił to. Ja kupiła to. Ono śwityło długo. Znaczy, słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić, ja zrobił, jem. Ja kupiła, jem. Ty zrobił, to albo zrobił, jest. To kupiła, jest. Albo kupiłas, prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besiedujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besiedzi, przede wszystkim w besiedzi, idę nam do tego, że dwoimy to na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam budę się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał podsumować to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i szybkoho, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wybrati ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho, ale znam, że ten język idę do peredu, bardzo często się misza, bardzo skoro się asymiluje, za to tu mamy poczasty intysyntaksys i fleksyjne kinciłkę, tu będziemy maty ten problem i wse będziemy się boroty z tym, że te formy, które są dost podobne w polskim języku, będą tu wchodzić nam do lemkiwskiego języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to tylko rotszy, enklityczny form pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry.
albo zrobił im dobry, ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neue Form zrobiłem. Neue Form chodziłem za to, że forma mużskiego rodu w minułym czasu kończy się na robił, chodził, znaczy tam neje na kińcy własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczenej zjem. I jeszcze trzecia riczka, która wychodzi z dneśniego zwidania, czy wsiady, moż stawlaty to tu małą czasteczku, skoroczeną czasteczku pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro możu powisty, że nie, bo kiedy aż i słowo, do którego które się kińczy na własnej, ale stoi za czasosłowem w ryczeniu, to już to nie schosnujemy. One musi być albo peret, dołgą cię czekała, albo dołgo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kińcy nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy peret czasosłowo, to będziemy mati dołgo doma cię czekała. I to już będziemy mati wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie. A kiedy macie jakieś zauwagi, a ja pani Darii bardzo dziękuję za to zadanie, chyba jem na początku powiem. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@tlm.fm jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Alem FM.
2: Jest poniedziałek, 22 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Alem FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczne warsztaty dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hledać informacji o planowanych inwestycjach, jak prowierzyć planistyczne dokumenty, jak instytucje odpowiadają za pojedno rozwiązania, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żyteli, kiedy dasz to rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiu. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach Uriadowego Programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bielanku, Nowyciu i Odorny do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Znitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbuduje się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczu sandyckom i niskom Beskidom. Największą wózłą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Okrem tego w programie znajdzie się różnotowarzyszcze podii i atrakcje naprawione na obzarających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży, ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie pójdzie wyjątkowa stricza. Besida, że tokała będzie aktualnego stanu kultury i języka Lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prisutnością Lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W besidzie wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juris Daryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, wstała forma prysutności sztuka Lemki u Karpacko-Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie i szczelem do kimcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia Alem FM.
3: Prejdź i ty na Rusenskú Vatru.
0: Dňa 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaním otočeniu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Dobry wieczór, szanowni słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM na żywo z PIT warszawskiego studia Radia LEM FM w dzień 22 czerwca, junia 2023 roku. Witam was kraśni, zaczynający wieczorni blok na żywo. No i pełno się dezumujete, że kiedy to czerwiec, to pomaleńkę przybliżamy się ku tomu, że to już dwa ostatnie tyżni masz powisty w wielkim skoroczeniu. Dwa, pitora ostatniego tyżnia, pitora tyżnia kolejne wysłamy na żywo, po tym wertamy jeszcze w sierpny, a wersny odraz. Czom tak jest? Za to, że zaczyna się lito, zaczynają się wakacje i za to wertamy do was pociem. No ale to jeszcze pitera tyżnia, ja tak przypominam, a też przypominam, że program Trzy świty budeme vesty to tu noci już godzinu do 9, a po 9 godzinie stritymy się my zas wszystko razem. Nadiju się, że wytrzymacie ze mną do 9, a i po 9 będziemy się stryczaty w programie Słowo Wycia, na który już teper bar skraśni. Proszę, to znaczy, że chyba mamy już to poryszone, kto, de i jak, o kotri godyni i czom, toż pomaleńkę będziemy zaczynaty. Za to już chwilku, o chwilku się czujemy zaraz.

To była Kulbaba, my wracamy do studia Radio LMFM programu Try Świty 22 czerwca, junia 2023 roku, jaki jest 173 dniem tego roku w rirojańskim kalendarzu. Do końca roku staje 192 dni, a w julijańskim kalendarzu analogicznym mamy odniaty 13. To będzie 9 dzień czerwca, junia. Dobry dny za zachodnim stylem świadkują. Flavii, Inokenti, Joan i Toma, a za schidnim kalendarzem dnes i szczyś miło możecie dzwonić do Aleksandra, Aleksija, Joana, Kiryła, do Maryi, do Marty i do Tekli. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze takie międzynarodowe prazniki, jak na premier światowy Den Bitla. Znate pewnie to auto z oznaką Volkswagena, to po angielsku World Beetle Day. W Stanach w 1925 roku, w czasie jednej takiej wielkiej międzynarodowej stryczy, lubiteli Volkswagena jak raz z tego modelu. To dnes to świat. Okrem toho dnes z angielskiego to bude World Rainforest Day, znaczy den świtowy, den deszczowego lisa, wstanowiony też przez non-profitową organizację i świadkowany jest od 2018 roku. A okrem toho, kto dneska świadkuje? Republika Kongo, Den Armii, w Salwadorii, Den Uczytela, na Haiti, dnes Den Prezydenta, Chorwacja świadkuje Den Antyfaszystowskiej Borby. Co jeszcze mamy w Kolumbii? Den Adukata, Dia del Abogado. A Latwia świadkuje Den Pamiaty Herojów. My dnes jeszcze nie zaczynamy świadkować, tyle mi przypomnę, godzina 8, minut już 22, będzie w nas w Radiu LMFM. Słuchajcie, Try Świty, na jak, o jak, do jakich wernu już ciłko mam dała pomóc ci.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

jak rozklikane przez cesarza Teodozyja, że był w Efezie przez 2 miesiące. Dyskutowano nad organizacją, nad procedurami, nad tą dusznią teologią. Następna spowiedź, 1334, Erik Rembrandt ożenił się z Saskią van Ellenbruch. No i od tego momentu ona stała się jego muzą. 1385, Erik anglicki król Karol II, Charles II założył obserwatorium, królewskie obserwatorium w Greenwich, jak znamy. One do Greenwich był zerowym południkom i od tam ale się też rachuje czas. To godziny, że to jak litamy samolotem, to suda bo do peredu albo do zadu. 1812, Rick to Napoleon Bonaparte ogłosił wojnę z Rosją. 1846, Rick w Ameryce taki jeden pan ogłosił, a nie, to nie w Ameryce, to w Europie było, ogłosił patent, albo otrzymał patent na, moż powisty, tak duchowe instrumenty. To pan Adolf Sachs wydumał takie instrumenty, które były nazwane od jego nazwiska, znane jak saksofon. I od razu by się dojął, że to belgijski pedagog był i konstruktor, probaczcie, to nie w Ameryce. Na wszystko mocy doty w Ameryce. 1789, Rik, to już niemiecka imperia, w kotri pierwszy raz w Europie, pierwsza država, jaka w Europie wywała pensję, emeryturę, znaczy, że na stary skiedach to był w takim systemie, mich dostawaty grosze od država. No i przeskakujemy do 20. stulecia, do 1983 roku, do Organizacji Zjednanych Nacji były przyjęte Zachodnia Niemiecka Republika i Schodnia Socjalistyczna Narodna Republika razem. 1986 RIK w Kanadzie, Kanadyjska Izba Gmin, Parlament zniosła na karę śmierci. Co jeszcze możemy powiedzieć o dzisiejszym dniu, kiedyśmy już też to powiedzieli o Niemczech, to może idziemy teraz do Berlina i do 1990 roku. W Berlinie był demontowany graniczny przechód, taki w serdynie Berlina, win jak symbol, jak taki, jaki był z tamtego czasu, win dalsze istnieje, jak obiekt taki, może powisty, jak znak czasu, może tak to był w Berlinie, wiedział, by się tu o Checkpoint Charlie, to jeden z tych granicznych przechodów, który puszczał, albo nie puszczał najczęstsze ludy po medze w samym centrum Berlina, po medze tą taką małą enklawą, co się nazywała Zachodni Berlin, a resztą schodnich Niemiec. To do dnes tak wygląda, jak taka baza, może powisty, dost ciekawa. Rekomenduję dla tych, co nie byli tam jak raz w Berlinie, żeby to byli. 1996 rok, idą dalsze tu do podii związanych z dzisiejszym dniem. Aha, była wydana gra Quake. To już jojka, to już mamy teraz 30 roku. Kto żył w tamtych czasach pełno? Kiamit, oż to idę. No i jeszcze może jedna podia sprzed 4 roku. Na wschodzie Afganistanu prochodyło zemletrzęsienie i w rezultacie tego zginęło ponad 1000 osób, to 4 roku temu. W nas 1:08:33. Ja was zaproszę na muzykę.

0: Tot program powtarzamy.
1: Wczera dnes zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Bardzo się lubię ta śpiewanka, udaka z Pit Karpackiej Rusy. A minęło 20 minut do 9 godziny, za to wertamy do studia rozrytego jak w pekli, no ale dobry, tak musi być chyba w liti. Idziemy do rusyńskich ricznic związanych z dzisiejszym, wczorajszym, przedwczorajszym dniem i od tego ostatniego, co im wyminęło, ale pierwszego za poriadkom. Się odniosło 20 dnia czerwca, junia, urodził się w 1795 roku Dionyzy Zubrycki, to rusyński publicysta, to rekotolicki świeszczennik, malar, poeta i sospilny dziacz. Studiował prawo na Akademii w Koszyciach i w Pradzi. Tiż był członem Ruskiej Narodnej Rady w Starej Lubownej w Priaszowie. Pracował tiż w Użhorodzie i był jednym z osnowateli rusyńskiej rekotylicowej szkoły w Priaszowie. To tiż spił organizator pierwszej rusyńskiej narodno-kulturnej wystawy w Priaszowie w 1927 roku. W mer Dionizy Zubrycki w 1945 roku w Priaszowie. A narodził się to hojemne spełnił całkiem niedaleko w okresie Sabinów Daczowi. Z sobotnim dniem tiż data związana z 1911 roku, kiedy to wrodził się w Becherowi Aleksiej Farynycz, to pedagog, pisatel i publicysta, był uczytelem medzyńczyma w Użhorodzie, w Mokaczowi, w Chusti, w Priaszowi, w Bardyjowi. Był tiż molegany przez komunistyczne władze w 1355 i 6 roku po sfingowanym procesie był poniewolony i kiedy go wypustili, był dalszym wychowawcą, był uczytelem w Sabinowi i na Priaszowskiej seminarii w Priaszowie, w mer w tymże Priaszowie w 1991 roku. Z wczorajszych rocznic przypomnę datę narodzenia Andrzeja Ligi z 1947 roku. To ta osoba, która w rusyńskim ruchu po 1989 roku była uczestna. Tiż był przy początku okruchowo stała Rusyni Słowacji w Priaszowi, był zresztą jego przedsiedatelem. Co jeszcze z sobotnią datą związana data śmierci z 1988 roku, teper choć idziemy do Odessy na Ukrainę, to besiduju raczej o Lemkowini, bo na Lemkowini się wrodził, to Trisbier Wasyl Szalajda z rodem z Bałtianki. Znamy na pewno wiele, tam była narodna szkoła rizbiarstwa w Bałtianci, w Wilci i w okolicach, i w Bałtianci, jak raz w 1922 roku na Lemkowini wrodził się Wasyl Szałajda, rizbiar w drewni, przede wszystkim w tym płaskatym stylu i w taki okrągły rizbi skończył szkołę w Sanoku w 1939 roku, a w 1945 roku wyselony na Ukrainę. Tam, jak im wspominał, do Odessy, tam większy czas swojego życia prożył aż do 1988 roku. No i jeszcze może dzisiejszy rocznik, tak? Dwie daty śmierci z 1829 roku. Wydatnej persony być to Petro Lodi, jaki wrodził się w seli Zboj, a to już wschodni regiony Priaszivskiej Rusy w 1764 roku, a w mer 22 czerwca, junia 1829 roku, tam w Sankt Petersburgu, jak profesor tamtejszego uniwersytetu, ale to ta jego profesorska droga, moż powisty, była dost doła i ryżna, ponieważ po swoich studiach w Wielkim Waradynie i
i w Lwowi, tam w duchowni seminarii, się wczuł petrologii, został profesorem w Lwowi, pak był profesorem filozofii i matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Pak po tym dopiero w 1903 roku odeszł do Sankt Petersburga na tamtot uniwersytet, aż i był na tylko moż powisty progresywny, że ho kusiczka tak zaczęły pacyfikować z jego tymi filozoficznymi poglądami. Zresztą tak się tym wszystkim tłumaczył, że to jednak to filozoficzne rozdumowania, choć i może progresywne i może mało popularne. I jak już im powił, wmarł w 1929 roku w Sankt Petersburgu, ale znany był i jego syn, operowy śpiewak i wnuk tiż petrologii, jego wnuk był znany i sceniczną karierę zrobiła też jego diłka, znana kameralna śpiewaczka. Jeszcze jedna może rocznica dneśnia z 2018 roku. W 2018 roku wmarła wydatna osoba współczesnej doby rosyjskiego życia. Myślę tu o docenci profesorze Juriju Pańko, który narodził się w 1933 roku, a w marcu 2018 roku, jak już bym powiedział, w Oriabyni. To rosyjski filolog, lingwista, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika i pierwszy dyrektor Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury w Prieszowie, oczywiście aktywny uczestnik kodyfikacji rosyjskiego języka na Słowacji. 13 minut mamy do 9 godziny, za to nic jeszcze przejdziemy do chwili. Dumam, że dasz to, zygnemy za raty.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Tak, i wiertem do studia. Teper z chwilą, z prognozą. Idziemy do Gorlic, 22 gradusy jeszcze teper w Gorliciach. No i najbliższa nic, może powiedzieć, będzie teplisza w Gorliciach. Temperatura niech padę niżej 18 gradusów, a najbliższe dni będą bars, bym powił, tepłe. To trzeba powiedzieć. Zaran do 26, tak samo jak i w Seredu, w czwartek do 28, 15 do 30, sobota zresztą cisz, w niedzielę do 33 i nie idą dalsze z dwóch przyczyn, że to prognozy czasem się, czym dalsze, to nie sprawdzają, ale to aż strachy też, co to będzie dalsze, kiedy że już w niedzielę dojdzie do 33 gradusów i ciły to czas będzie bars, ale to bars tepło i duże słońce, to barże. Oto to mi idę. Idę do Polkowic, gdzie jeszcze teper 23 gradusy i temperatura nad rano padę do 13 gradusów, ale to te minimalne temperatury, one też będą iść w górę. Słuchajcie, co się będzie działo na zachodzie Polski. Tu na premierii Polkowic, zaran 26, pak sereda 29 i potem idę po jedno dnie 33, 35, sobota 36. Niedziela, a w nocy temperatura będzie tak schodziła. Nie zejdę ani poniżej 20 w najbliższy weekend, za to i w nocy ciężko chyba będzie spaty, kiedy nie mamy klimatyzacji i doma, albo dobro z obok storin chyże wladził. No dobry, co się będzie działo w Prieszowi? Teper 23 gradusy, temperatura totaniczna, teper też najbliższej nocy bardzo wysoka, bo minimalno wpadę do 19 lem gradusów koło tej 4-5 godziny nad raną. Co jeszcze? Probaczcie. Zaran do 28, tak samo w Seredu. Czwartek 30, piątnica i sobota 32, w niedzielu 34. I ci cztery się spodziewacie, że totaniczna temperatura będzie 100 razy wyższa w weekend, aż je około 20 gradusów nad raną. Co dalsze w Mukaczowi na Podkarpackiej Rusy, teper 25, to już dnes temperatura niech padę niżej 20 w Mukaczowi. Zresztą dnes był bardzo horiaczo do 34, a tu będzie rosło, to znaczy zaran 30, pak 31, 32, 34, w sobotu też 34 i 35 w niedzielu. Nie będą się działo o nicznych temperaturach, bo one analogiczne do tego, co się będzie działo w den. I możesz powiedzieć samo. Słońce, komlożka na piwniczno-schidnich Madiarach. Dnes temperatura nie zejdzie w nocy, ani do niżej 21. 21 będzie minimalna. I też będzie rosło od zarany 29, seredu tak samo, pak 4, 31, pak 33, 34 i 35 od poniedziałka do niedzieli. No to idą te pierwsze do ruskiego Kerestura. Ciekawe, czy tam chyba się mi zdaje, że najbardziej na południe w ruskim Keresturi, to i nocy najmniejsze 20 gradusów będzie nad raną, a od zarany to będzie tak, że będzie 32, 33, 35, 36 i sobota, niedziela 37 gradusów przy pełnym słońcu. No, czekać nas bars horiaczy. To już ten nadził się, że będę te razem z radią LMFM w to horiaczy tyżden. Dadę w tini sobie sisty, włóczę tej radyjko, telefon na słuchałkach, albo dadę i odpoczywać lem, żeby nie na pełnym słońcu. A to były trzy świty, by się dołał Demko Trochanowski i my będziemy się jeszcze rzucać. One dołucha po 9 godynie. A za trzy świty, drogi radio słuchacze, teper wam bars kraśni. Dziękuję. Trzymajcie się.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Jest wtorek, 23 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering, artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzą jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowosti. Według temu wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Tyszo na woselenych seł, religijno symbolo, tradycyjne obliczenia, a dziś relacja człowieka z krajowidem Karpat. Wystawa opowiada o kulturze, która mimo historii woseleń furt żyje i chroni swój język, muzyku i duchowist. W Polsce na Uniwersytecie w Białymstoku otworzono nową naukową jedynicę, Центр точнее.

0: latach, które znają, jest to pierwsza taka ustawa, gdzie publiczna державna instytucja w takim wymiarze wskazuje rosyjską sztukę. Znajdziecie na niej robotę najlepszych i najsławniejszych rosyjskich artystów, jak Andy Warhola, koryfeju rosyjskiej podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Ardelic, Josefa Bokszaja i wychowanki z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Jurijana Wasilskiego i Epifana Drowniaka, Nikofora, a też wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madzier czy Północnej Ameryki. Od 1 czerwca junia do 9 lipca juleja na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą derżał karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języków, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce. Zajęcia będą naukowcy z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdzie na stronie Instytutu Schidniosławiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejdź i ty na rusyńską watru. Dniach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Syna!
1: Co? Dobrze? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła!
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygać mi powaj. Wow! No! Ua, dzięki!
0: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?
0: Dzięki.

wczera, dnes, zaran, Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, skład kaca, błąd, ta, ta. I chamy z rapą, nesmotry.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzą jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowości. Według temu wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Też ona wyselena chce religijne symboły, tradycyjne obliczenia, a też relacja człowieka z krajowidem Karpat. Wystawa opowiada o kulturze, która mimo historii wyseleń furt żyje i chroni swój język, muzyku i duchowist. W Polsce na Uniwersytecie w Białymstoku otworzono nową naukową jedynicę Centr doświadczeń nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Centr ma zajmować się naukowymi doświadczeniami, dokumentacją kulturnego dziedzictwa ta podporą współpracy między naukowcami i przedstawnikami mniejszości. Z nagody otworzenia centru wczoraj 22 czerwca junia odbyła się pierwsza naukowa konferencja Nacjonalna i etniczna mniejszość w Polsce – współczesne doświadczenie kontekstu i perspektywy rozwoju. Podia zebrała wielu doświadczeników, studentów i osób zaangażowanych w sprawę mniejszość z całej krajów. Przypominamy, że jeszcze lem tożdeń możesz obserwować wystawę Formy Prysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna dyrżawna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdziecie na niej roboty najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfeju rusyńskiej podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Erdelic, Josefa Bokszaja i wychowankiów z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Jurijanów Osilskiego i Epifana Drowniaka, Nikofora, a też wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar czy Północnej Ameryki. Od 1 czerwca junia do 9 lipca juleja na Jagiellońskiej

Drodzy słuchacze, dobry wieczór albo dobry dzień, bo może akurat słuchacie nie w takiej czasowej strefie, albo odsłuchuje to do tytynok z podcastu i właśnie macie dzień, a nie wieczór. W każdym razie witajcie w programie Register Zabytków. Przed mikrofonem Natalia Małecka-Nowak. I tego tygodnia zrychtowałam dla was osobliwy lemkowiny w skali mikro. Dumam, że już sto raz męczę nasza lemkowina mat przed wami tajemnic i sto raz bilsze potrafię te oni powisty. A już na pewno dumam potrafię te duże bilsze do zrity, kiedy idę o najbardziej znane dziedzictwo lemkiwskiej materialnej kultury, znaczy się drewniane cerkwy. I w tym odcinku swoją uwagę zwernemy na jedną z nich. Wszak zaczął się nam nowy miesiąc, a każdą pierwszą i trzecią środę poświęcamy właśnie na cerkwy. Dnes wpisania na radiowy subiektywny register zabytków, a tym samym meno zabytku Radia LMFM, otrzymuje cerkow w selii Bogusza. Cerkow oryginalnie pokroły się

Записка про привілей для кмітів з Богуші на свобідне вирубування дерева в лісах і випасання ген худоби. Село підлігало під незагородове Грибівське староство, а пак під Грибівську тенуту. В 1785 році Богуша остає włączona до kameralnego majątku. Серед старостів, а пак гарендарів, які заряджали межинчима Богушом, вимінити мож роди Бобовських, Єжовських, Бучинських, то в 16 столітті, пак є Станісława, наступні Przecław Pieniążek, Herbu Odworuż, в 17 столітті маємо Станісława Любомирського, в роках 1718-1730 Фредерика Józефа Денхофа з жоном Констанцією. Pak wymieniacie jeszcze Tarkowskich, czy w rokach 1758-1785 rodynu Wodzickich. Jeszcze w 1544 roku Stanisław Pieniążek relokował Boguszu, tym razem lokowania proszło podla wołoskiego prawa. Skorsze seło było lokowane na niemieckim prawie. Winto Stanisław Pieniążek prodał sołtystwo w Boguszy Iwanowi Radzowi za 300 hryłen, polskiej miry po 48 szerokich groszy. Przywilej na sołtystwo był wielokrotnie potwierdzany przez korolił aż do 1785 roku. Przywilej to był potwierdzany następcom potomkom sołtysa Iwana. Żytele Boguszy byli prawosławni i początkowo podlegali pod parafią pobliskiej Blicarewoj. W 1627 roku pobudowano cerkę i osnowano okremu parafium. Z wyposażenia tej cerkwy ostała się ikona świętych Teodora i Dymitria z 15 stolicia. Teper znajduje się ona w Narodowym Muzeum w Lwowie. Fundatorem cerkwy był sołtys razem z ciłą selską gromadą. Pierwszym parochom był znany jedem z imienia otec Bazylii, jaki zakupił jeden man zemli na cerkę. Zemla tota była zwilnena przez starostu Stanisława Lubomirskiego z wszelajakich opłat. Zaczął w ten sposób spadkową parafią, jaką zariadzali w rokach 1723-43 otec Michał Bazylewicz, pak w rokach 1748-64 otec Stefan Bazylewski, a od 1765 roku win znaczy otec Stefan Bazylewski razem z syną. W rokach 1767-75 parafia rachowała 412 wiernych, a już w roku 1786 wiernych było 568. W 1785 roku zaborczy władcy pouczyli parafii w Boguszy i Korolowi Ruski, ustalający siedzibę parafii w tym drugim seli. Cerkwa była wizytowana w rokach 1743-64 i 65. W 19 stoliciu znajdowała się w obszary Muszyńskiego dekanatu, a po 1918 roku w obszary Grybiuskiego dekanatu greko-katolickiej Peremyskiej Jeparchii.

Dnes zanimamy się w rejestrze zabytków cerką świętego Dmitra w Boguszy. Cerkow to tu pobudowano w 1858 roku, ale skorsze, nie znacie dokładnego roku, ale najpewniejsze była to druga połowina poprzedniego stulecia. Do poprzedniej cerkwi w Boguszy dobudowano nową łeżu. Kole w minionym roku woznoszono nową, starą rozobrano, leszający jedyni łeżu, byty może leszeno też i babynec. Najpełniejsze w 60-tych rokach to samochowiku zrobiono w seredyni polichromiu. Cerkow okrużono murom w 20 stoleciu. Ericznik Tarniwskiej eparchii z 1972 roku wymienia jeszcze występowania w chodowej bramce pomieszczonej od frontu. Była to drewniana, stopowej konstrukcji bramka oszaluana, kwadratowa, wkryta szatrowym daszką z bańką. Bramki to i teper już nie je. Kiedy chody do cerkoł, to w 1926 roku wymieniono drewniany dach na cynkową blachu. W pierwszych dniach lipca 1947 roku wyselono na zachodniej Polsce chosną atelię cerkwy. Skorsze w 1945 czas tlemki wyselono jeszcze do Radziańskiego Sojuzu. Cerkoł bez swoich prawowytych właścicieli przeszła w ruky rymokatolickiego kostela. Od 1951 roku pod opieką parafii w Korolewie Ruskiej, jakiej zmieniono nazwę na Koroleu Wężyniu. Cerkwą świętego Dmitra w Boguszy jest orientowaną cerkwą. Nachodzicie w seredyni seła, po północnej stronie blisko drogi przez seło, jaka prowadzi do Grybowa. Od zachodu, przed ohorodzeniem, mistycia niewielki placyk. Chram stoi na płaskim tarasie na wysokości koło 1,5 metra nad poziomem drogi. Cerkowny plac okrużony jest kamiennym murem, zakreślającym obszar nieregularnego kolesa. Od zachodniej strony, przed hołownym wchodem, mur przerywają szerokie schodki, a od północnej strony jest przerwa w murze na przejście, jakie wede na Klewanyju. Po południowo-zachodniej stronie, w lenej murku, znajduje budynek bramkę ze schodami, jakie prowadzą na drogę. Za ohorodzeniem dookoła cerkwy rosną paru dereł różnego wieku i gatunku. Dookoła cerkwy jest poprowadzony chodnik z betonowych płytok. Cerkow w Boguszy to drewniana cerkow o zrubowej konstrukcji z wieżą o stopowej konstrukcji z konstrukcyjną izbycią. Stoi na podmurywci złomlenego kamienia. Dach łeżyczki i bania łeży pobyty są cynkową blachą. Na bańkach łeżyczok i łeży układaną skałalcił w formie rąbił, jakie zachodzą na siebie jak łuska. Ściny obyty są gątą, natomiast izbycia łeży szalowana jest pionowo, jest też lestłowana. Czas przytwora wysunęna jest przed łeżu i wkryła do gątowej daszok. Pierwszy winec z rubu zrobiony jest z grubszych, sfazowanych bel, przez co tworzy osnowę dla reszty wincił. Płaszczyna ścin wewnątrz cerkwy wyrównana jest truchą. Czas ołtarna ma zrubową konstrukcję, ale bez ostatków. Ostatki widoczne są w babence i chramie wiernych. Poława w ołtarii jest płaska z doszczok. Ściny ołtaria i chramu wiernych w wyżnych partiach są nadwiszane do seredyny. Tworzą zrubowe, tak zwane załomlinia, składające się z ukosu i pionowej partii, na którym leży płaska poława z doszczok ułożona na osi wzdłuż cerkwy. Do szkłania poławy nad babyncią przytwierdzone jest do piłperecznie ułożonych stropowych bel ćwakami. Uważa cerkwy woznosić się nad zachodnią częścią cerkwy niezależnie od własnej konstrukcji samej cerkwy. Konstrukcję łeży stanowią 4 pochylone ku seredyni nośne stopy, tak zwane świcy, przewiązane ze sobą odpowiednim systemem belok i usztywnień. Nadwiszana izbycia spiera się na wysunętych wyżnych ryglach łeży. Baja na łeży spiera się na niskim szatrowym dachu, wkrywającym izbyciu. Prytwór w przyzemni łeży ma stopową konstrukcję, z wercha obyty jest gądą, od seredyny jest pionowo odoszkłany. Podłochy w seredyni prawiciłej cerkwy zrobione są z doszczok poprybojanych do legariów kołkami z twardego dereła. Jedynie podłocha w prytworze jest kamienna, ułożona z wielkich płyt położonych bezpośrednio na zemlę. W drewnianych wychladach pomieszczono żelizny kraty. Ochołowne drzwi do babyncia i do ołtaria są oryginalne drewniane na prostych, pasowych zawisach, a zamkowych są skrynkowe. Ochołowne drzwi do prytworu i ryzniczy są już nowe.

Czujemy się zaś po muzycznym oddechu w programie Register Zabytkiu. Naszym nowym radiowym zabytkiem stała cerkoł świętego Dymitra w Bogusze. Cerkoł, jaka pobudowana była w drugiej połowie XIX stulecia. Ku z informacji pro detalną konstrukcję za nami, przed nami jeszcze zewnętrzny wygląd chramu i seredyna cerkwy. Cerkoł w Boguszy jest tridilną cerkwą, składa się z ołtaria, jedno chramu wiernych i babęcia. Przy ołtarii od północy prelicha do niego ryznycia. Wszystkie czasty są trzyżnych szerokosty. Zachylniu czast cerkwy stanowlat prytwor z babęcią i uskema składzikami po liwej i prawej stronie. Wszystko to te pomieszczenia mieścić się pod łeżą cerkwy, której stopy stoją w składzikach. Najszerszy jest chram wiernych, najuższy babynec. Oba pomieszczenia wozneseny są na planie zbliżonym do kwadratu. Kus wydłużony ołtar zaperty jest trybiczni od schodu. Seredyna ryznyci jest prostokutna, korotsza jak biczna ścina ołtaria. Zołny to ta ryżnycia od schidniej strony została zamaskłana przez ukośne kontułania, jakie łuczyt naroża ołtaria z narożą ryznyci. W bryli cerkły wyokrymyty możemy trzy hołowny czasty – ołtar, chram wiernych i łeżu. Przy północnej ścinie ołtaria miestycia wspomniana ryznycia, która wkryta jest płoszczynowym dachom, jaki stanowi peredołżenia płoszczyny dachu ołtaria. Dachy nad chramą wiernych i ołtarium są płoszczynowe. Nad pierwszą wymienioną częścią dach jest dwospadysty. Nad ołtarium dwospadysty perechodziaczy od schodu w tryspadysty. Dwa to te dachy zwieńczone są wieżyczkami. Wieżyczka nad ołtarium pomieszczona jest przy zejściu się płoszczyn dachu. Wieżyczka nad chramą wiernych zaś nie jest dokładnie pomieszczona na seredynie, a peresunena jest delikatnie ku schodowy. Dach nad chramą wiernych w wyżniej jego partii jest peredłużony aż do ściny łeży i nakrywat odstóp medzeniom a chramom wiernych, sichajuczy kalanyciom koło 30 cm poniżej niżniego rantu i zbyci. W niżnych częściach szczytiu dachu chramu wiernych widoczne są odtynki okapałych daszkił. Łeża o strzelistych proporcjach dominuje nad cielistą budowy. Ściny łeży nachylone są do seredyny, wieńczyt ich nadwiszana izbycia. To tu zaś wieńczyt bania, na którą składają się niewysoki szatrowy dach i pomieszczona na nim pobliższena łeżyczka o identycznej formie jak łeżyczkę nad chramą wiernych i nad ołtarium. Łeżyczkę to te mają baniastu czast, jaka pomieszczona jest najniżej, na niej jest prywydna litarnia, zwieńczona makołyczką z gałtą i krestą. Cielist w trzech poziomach perewiazana jest gzymsamy. Nyżnia pionowa czast frontowej ściny łeży tworzy niewysoką do budilku, którą wkryto pulpitowym daszkom, mistyt ona czast prytwora. Zewniczne ściny cerkwy są skromne bez przykraszeń. Dołom pomieszczono dookoła jeden szor piłperecznie położonej doszki o szerokości jednego riadu gontiu. Okrem bohatej formy łeżyczek i wieńczuczych ich kunsztownych żeliznych krestiu, opracowanym architektonicznym elementem jest jedynie izbycia łeży. W wieńczuczej izbyciu drewnianej gzyms tworzy na osi każdej ze ścin piłkolesystej łuk. Jest to miejsce na okrągły zegarowy szczyt. Ściny izbyci dzieli w połowie drewnianej kordonowej gzyms, a niżni rant zakończony jest doszką dekoratywnie wytynaną z motywem lambrekinu. Obramowania wychladił stanął lat prosty doszkę.

Seredyna cerkwy w Boguszy, nasz nowy radiowy zabytok, podzielona jest na trzy prostory. Ołtar, chram wiernych i babenec. Medze ołtariom a chramom wiernych ostale się alem reszty koleśniocho podiłu w formie trikutnych fragmentów ścin wyżnich na rożach odstupił z rantami obytyma doszką. Chram wiernych i ołtar prykrywają płaskie połały operte na załom liniach ścin. W babence natomiast połała je czysto płaska. Medze babęciom a chramom wiernych odstup jest na cił szeroki z babęcia od chory zapertej derewianym pitiachom. Podłoga w seredynie są drewniane i jest widoczna solea z piłalciowym profilem. Czteriosektorowe wychlady pomieszczane są jedno w południowej ścinie ołtaria i podła w południowej i północnej ścinie chramu wiernych. Męcze wychlady w babynce wychodzą do seredyny składziki u prełaży. W babynce pomieszczony jest już muzyczny nadwiszany chor. Jak dostęp do niego pomieszczono dokładnie pod spodem schody. W ołtarii znajdziemy jeszcze jeden wychlad skierowany ku północy. Składziki po bokach łaży nie mają połały ani podłogi, mają za to po jednym wychladzie w ścinach łaży. Wchody do nich pomieszczono w bicznych ścinach prytwora. Dodatkowo w prawym składziku pomieszczono wchod na pit chramu. W ścinach zbyci łaży pomieszczono po dwie złokowe diry. Są to diry prostokutne, zaperte pełnym łukom. Pit nad chramą wiernych oświetlony jest przez niewielki wylatczyk pomieszczony w schidniej szczytowej ścinie. Seredynę cerkwy przykrasza ta skromna malarska dekoracja o motywie kolumn na tli marmoryzacji, znaczy imitacji marmuru. Niżej rozmalowano ornamentalne apostolskie kresty. Na załomieniu połały seredyny przykraszają ornamentalne pasy. Na sami połali w ołtarii namalowano łyd nieba do gwizdamy, a w ramie wiernych duchu i oko prowadzenia. Przy ryznyci pomieszczony jest fragment kamiennej tablicy z fragmentem inskrypcji z datą 1754 i bukwą A. W ołtarii pomieszczono odtworzony ikonostas. Kryła carskich worot zamontowano jak rozsłany. Ołtar postawiono i odtworzono z fragmentów. Są też dwa biczne ołtary, jeden z ikoną pokrowy Bożej Matery z 1726 roku z napisami dekoracyjnym i fundacyjnym, pisanym po polsku. Fundatorami była rodyna Choroszczakiów. W drugim bicznym ołtarii pomieszczono ikonę Tajnej Weczerii. W cerkwi powieszonych jest po ścinach paru okremych ikon, np. ikona świętego Archanioła Michała z 17 stulecia, świętego Mikołaja i Melchizedeka z drugiej połowy 19 stulecia, czy koronowania Bożej Matery z 1858 roku. Cerkwa wyposażona jest w elektryku i odgromową instalację. Okrążat ją i cieły precerkowny obszar kamienny mur z różny dziwanej wielkości kamiennych bloków i nieregularnych płyt, układanych w nieregularne warstwy. Podobnie niewyrównana ostaje ostatnia warstwa ogrodzenia, jaka mieściamy wkryta jest dernią. Murowana bramka w ogrodzeniu jest otynkowana, pobielona, wkryta blaszanym dachem na drewnianych krokwiach. Daszok zwieńczony jest makowycią z krestą. W rokach 1963-65 wykonano remont bieżących potrzeb. Wymieniono gąd na ścinach, zamieniono ołtar na potrzeby liturgii sprawowanej przez katolicki kostel, zdemontowano prestiu. Rozobrano ikonostas, rozmieszczającego po ścinach w seredyni, a niektóre ikony montowano w balustradu choru. Pobliżano wtedy też odstup między ołtarną częścią a chramem wiernych. Następny remont przeprowadzono w 80-tych rokach. W tym czasie wymieniono doszkłania i zbyci. Zlikwidowano zegarowe szczyty i dekoracyjne zbyci. Natomiast w rokach 2000-2003 zrekonstruowano ikonostas, mieszczącego nie dokładnie w tym samym miejscu, ale barże w głębinu ołtarnej czasty. Przez to też carska urota nie pełnia już swojej oryginalnej funkcji, ale zapierają ołtarne w głębinie. Pobliżono w tym czasie też muzyczny chor. Zrobiono nową balustradę, zaimpregnowano ściny i zaczęto konserwować seredynę wyposażenia cerkwi.

I już na sam koniec programu dodam lem jeszcze, że kubatura Boguszańskiej cerkwi wynosi 1150 kubeków, a prostor po ziemi 190 kwadratowych metrów. W Dyrżawny Registr Zabytków cerkwa w Boguszy wpisana została 5 września 1964 roku. I na tym kończymy dzisiejszy radiowy Registr Zabytków. Zaochoczuję Was, drodzy słuchacze, do nadsyłania mi Waszych propozycji, obiektów i osobliwości Lemkowiny, jakim wartałoby dati meno zabytku Radia Lem FM i tym samym poświatyte im kłód czasu na naszej anteni. Za dnes Wam dziękuję i czujemy się o tydzień albo już o chwilu na podcastach. Zazerajcie na nasz portal. Majcie się kraśni. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Teto, skade máte to tu špivanku?
1: Od mojej mamy Strukovej. Oni ju špivali, jak byli ešte divka. A oni mi ju to tu špivanku potom dali.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 23 junia 2023 roku. A na nowiny Rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała tuż długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowosti. Wedłuczą temą wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Tyż ona wesele nocheł, religijne symbole, tradycyjne obliczenia, a dziś relacja człowieka z krajowidem Karpat. Wystawa opowiada o kulturze, która mimo historii weseleń furt żyje i chroni swój język, muzyku i duchowist. W Polsce na Uniwersytecie w Białymstoku otworzono nową naukową jedynicę Centr doświadczeń nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Centr ma zajmować się naukowymi doświadczeniami, dokumentacją kulturnego dziedzictwa ta podporą współpracy między naukowcami i przedstawnikami mniejszyn. Z nagody otworzenia centru wczoraj 22 czerwca junia odbyła się pierwsza naukowa konferencja Nacjonalna i etniczna mniejszyna w Polsce. Współczesne doświadczenie kontekstu i perspektywy rozwitku. Podia zobrała wielu doświadczników, studentów i osób zaangażowanych w sprawy mniejszyn z całej krajów. Przypominamy, że jeszcze lem tożden możesz obserwować wystawę formy obecności sztuka Lemki u karpackich Rusynów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna dyrżawna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdziecie na niej roboty najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfejów rusyńskiej i podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Ardelicy, Josefa Bokszaja i wychowanki z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Jurijana Wosilskiego i Epifana Drowniaka, Nikofora, a też wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cypionicznej Ameryko. Od 1 czerwca junia do 9 lipca julia na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dyrżał karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo wspólne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języków, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim równi w Polsce. Zajęcia wedą naukowcy z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdować na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i mój dziw chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na widok, żeby nas pomyć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, na jej ciasunku i na jej, na ich choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na poniedziałkowe słuchowisko. I przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Dowidawszy się, że ciachnemy na Czornohoru, blasnął językom, pokiwał głową i przyłożył dwa palci do ust. Znaczyło, czohosy takoho czaruju czoho my jeszcze nie widzieli. Mali my diaku wziatych ze sobą na Czornohoru, ale win wychwarył się sprawami. Uznał jednako za należne, że po takim ranicznym bywaku przystałoby dobrym chrystyjanom popribuwaty wieczerą bodaj jednej flaszeczki jego medu. Ostało na tym, że my, bokujuczy spit herbeta Czornohory, mali na wieczer zazryty do jego klebanii. Nie budu ty już rozpowiadał, jakby się spynali na czornohorski gorgan. Nie budu wypowiadał naszej rozkoszy, ny rysował widoku, jaki wkazał się nam z werszka na daleke syni Karpaty. Korotko tylem powiem, że choć spotim spynał jem się na Krywań, na Wezuwi, na Trygław i na Mont Blanc, tak jem nie przeżywał. A przyczyna w tym, że tołdy w młodosty slebitni, bezstarostliwi lipnujem do przyrody. Pak w rozpuci wandruwał jem po Alpach, Apeninach. Ta, koli my wertali zdołże znowu herbeta, przyszło się nam strytyty w seli sztosy, szto wyklikało w nas nesztodenne zainteresowania. Uską, selską drogą tiachnął siagu cmenteriowy pochoronny pochit. Trunu z białych doszczok ciachnuły na drabniastym wozi uchorskie woły, kotry prowadził hrobar z żółtym, olijastym lyciom, w wysłużonych hołoszniach i sirym suknianym lajbyku z ryskałą w rukach. Mały i nużdenni odity chłopec niósł na peredi krest, a za nim kraczały selane, hucuły, gazdowe i półtare, lisoruby z owłastywą sobie hordą postalą, obszyrną odeżą, z naszmarenyma na pleczy huculskima huńkami i z czeresami, za kotryma błyskali topirci i strilby. Na sywym kony niósł się łaszczennyk w starym z połowiłym feloni. Głos rzaka probywał się z trudą zahuszany inczyma zwłokami. Za truną kołysali się dwie płaczki, żeny huculki w synich dymkach i białych szerokich chustach, szto okrywali hołowy i fałdysto padali dołą. Ich lycia wykukujuczy spit tych chust były slezawy, a gamby na perebiszkę wywodyły tak głosny, jojczawy tony, że rozderali one duszu. Takich toniu ja jeszcze nie czuł. To nie był obyczny płacz, lem jedna powtarjająca się
melodia złożona z najsmutniejszych molowych perechodził, z których ostatniej prodążystej z osobliwi jaskrawą zakraską na wse ostał mi w pamięty. Melodia bez sliu powtarzała się bezustannie i mieszała się z orzakiłskim pohojkuwaniem, skrypinią woza i tupym stupaniom naroda. Tot neobycz

Żinka nie była huculką, ona i nie nosyła ich odziachu. I medże naszywanyma prykrasamy i z nima dymukami huculok pestryła ona jak jaskrawy metelek seret synich chabrił i sywawych kołosi użyta. Jej odziach pałał od bahrianoho koloru. Nosyła temnoczerwony sarafan i bezramennyk obszytej błyszczaczyma zaszpylankami, kotry jasno wkazywały na schidniej blesk i na jej rydny kraj. Za nią iszł mołdawski wakar, handlar statkom w bohatym stroju, miachkim tureckim pojasi, z dołhą suknianą, opączą w żółtych czerewikach. Od jego smachłoho lycia odbywało się sywe kuczerjawe wołosia i takie, że sywe bajusy. Mołdawska diwa była widoczni jochodiłką. Jej lice wydiło się daku z barży prypalenym, jak w huculok, ale to pidnosyło jeszcze jej jaśniejuczu krasu. Schidni żar horił w jej oczach i to ta dziwocza kosa romanczelky jako inne stryczaty. Szto za kosa! Czorna, dołcha, rozkiszna, za kotru niejedna huculka oddałaby ciłe swoje prydane, a kotra nie mohła nie zniewolity oko każdoho, kto lem na niu pizrył. Kraczała hordo i sposteriuch jem, że hejby borała się z sobą. Nie znam, czy był to obyczny w niej żar. Ta ona wydymo prychu szuwała ho i prynymała hordu postawu. I z tą hordiściu była zaprawdy zniewolująca. Romanyczelka iszła z witcią na kińcy pochodu, do kotroho i my mowilni się przyuczyły. Zabył jem do czysta sztoroblu. Pak rozpowiadał mi Ilyja, że to akuratnie ja pierwszy przyuczył się do pochoronnego pochodu, że klikali mnie do dalszej naszej dorochy, ale nie czuł ich i dalej kraczał, po czym i one przyuczyli się do naroda. Szto za syła mnie prytichała. Iszoł jem poprni, prawdywy, żęski Mefisto. Wo swoim odiniu zdawała się ona byty płameniuczym, ochnianym prywydiniom. Nie smotryła na nas, choć znała, że nehoden jem odorwate oczy od jej profilu, hordo stupała z płameniuczyma oczami za jedno zwernenyma na peret sebe. To ty oczy wydił jem, dakus peretrze wciły północy. Kolemy stojali na beriszku, ona szmaryła jeden pozir, połomin, pak iszczy jeden i od tołdy nie dosterichała nas. Pered nami zawodyli chrobową notu płaczkę, i mi ona wbyła się w pamięć nerozdilni z pierwszym jawlinią toj płameniuczoj mołdawianki. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest mi to rok 23 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzą jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowości. Według temu wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Też ona wyselena chce religijne symboły, tradycyjne obliczenia, a też relacja człowieka z krajowidem Karpat. Wystawa opowiada o kulturze, która mimo historii wyseleń furt żyje i chroni swój język, muzyku i duchowist. W Polsce na Uniwersytecie w Białymstoku otworzono nową naukową jedynicę Centr doświadczeń nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Centr ma zajmować się naukowymi doświadczeniami, dokumentacją kulturnego dziedzictwa ta podporą współpracy między naukowcami i przedstawnikami mniejszości. Z nagody otworzenia centru wczoraj 22 czerwca junia odbyła się pierwsza naukowa konferencja Nacjonalna i etniczna mniejszość w Polsce, współczesne doświadczenie kontekstu i perspektywy rozwoju. Podia zebrała wielu doświadczeników, studentów i osób zaangażowanych w sprawę mniejszość z całej krajów. Przypominamy, że jeszcze lem tożden możesz obserwować wystawę Formy Prysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna dyrżawna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdziecie na niej roboty najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfeju rusyńskiej podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Erdelic, Josefa Bokszaja i wychowankiów z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Jurijanów Osilskiego i Epifana Drowniaka, Nikofora, a dziś wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madzier czy Północnej Ameryki. Od 1 czerwca junia do 9 lipca juleja na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dyrżał karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języka, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim równi w Polsce. Zajęcia według naukowców z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wejdena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdzie na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejdź i ty na rusyńską watru. Dniach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart ze Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są ze Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Bryndzia najlepsze smakowała w Seli Czarna.
0: Zapraszam do słuchania besidy. Najboże dobry dzień.
2: Dobre zdrowie.
0: Powiedzcie nam, jak się nazywate, od kosta?
2: Ja się nazywam Matijczak Maria, a z osiła z Czarnoj.
0: Na Lemkowinie?
2: Na Lemkowinie. Gminu my mali Szniniciu, a powiat Gorlici.
0: A w którym roku jste się rodzili?
2: Ja się rodziłem w 30. Ja w 30 roku.
0: A den miesiąc pamiętacie?
2: Pamiętam. 17 sierpnia i 30 rok.
0: 17 sierpnia 1930 rok.
2: Tak.
0: A jak się nazywali wasze nianio i mama?
2: Nianio się nazywali Ilko, a mama Anna. A dzido Aftan, a babcia też Anna.
0: A ze strony mamy czy niania?
2: Z niania. Bo mama nie mali rodziców od 6 lat. Ani mamy, ani niania. Bo niania zabili na wojnie. Mama mali 6 roków, a ujko mali 4. Tak zostali sierotki.
0: A pamiętacie, jak mali na imieno rodzice mamy?
2: Евдокія і Штефан.
0: Де мешкали дідо і баба? В яких селах?

0: w černý.
1: Ty šitky byly z černé, tak?
0: Z černý byly šitky, tylko mami rodiče pochodili z Brunary, ale oni už byli v černý. Ale pochodzenie było z Brunary.
1: Włas tam w czarny gadali tylko lem. Jak gadali tam lemkę?
0: Lem.
1: Lem.
0: Lemk. Lem. Lem gadali, lem. Lem me przyszli. Lem me piszli. No tak gadali. A dzido byli już no stary, no stary. Tu jak me przyjechali, to jeszcze pewno nie pamiętam tak dobrze, ale w 60 roku wmerli. To mali 96 roku.
1: Poczekamy aż przyjechają.
0: A nianiu moi byli z 1902 roku, a mama 1911.
1: Mali ste jakie braty i sestry?
0: Ja mam.
1: Jak mali na imena?
0: Ja najstarsza. Potem była sestra Olga, miała 21 rok, jak my tu przyjechali i wmierła na uczy, jak my sino kosili. Także taki dostała udar, jak si soneczny doktor powie, że to udar. No i wmierła. Wmierła w 55 roku. To już ja mała dziecko, to mało pół roku. 55 roku jest. No, a drugą sestrę, to ta Merwa, druga sestra była Lubka, 45 roku, trzecia sestra była 47 roku i czwarta sestra była 51 roku, to ona jeszcze radziła tu. A to też, to 47, to miała 2 tygodnie, jak my jechali. Taka malenka. A to tam mała pewno 2 roky, 3 już. No tak trzeba policzyć, bo.
1: A to ste mali lem sestry?
0: I brata jednego, to z 39 roku win. Jest w Lidnicy. Jeszcze jest. No i tyle było nas. Semero nas było, bo jedno wmerło. Z 37 roku to wmerła dziewczynka.
1: A w którym roku jesteś się oddali?
0: W 46. Taka młoda przyszła z domu.
1: To ile jste mali roków to wtedy?
0: 18.
1: 18 roków jste mali, tak?
0: Jesteś... A jeszcze nie mam, 18, ale mi przeszło na 18. Bo w sierpniu skończyłam 17, a w listopadzie już się ożeniłam. Ja nie znam, tak da się ludzie nie dali wyrosnuti.
1: No.
0: Brali i już. I brali i kazali z domu iti, bo tam dobry i dobry chłop.
1: A jak mał na imeno wasz Luby?
0: Mi Luby mał Daniko imeno. Daniel.
1: A win kilko mał roku?
0: O tak, win był starszy duży od mnie.
1: O kilko?
0: 17 roku.
1: To dosť mistná ryżnicia.
0: No, taká różnica była, ale...
1: A wyście chcieli za niego iść, czy ste musieli?
0: Nie było tak. Czym chciła, czy jak to było doma. Przyszedł, gadał nianiowej mamie i dziadowej i kazali pity już. Bo tam dobry i dziadow powieli mi tak, że starszy, bo starszy. Ale dobry, z dobrej rodziny i dobry, i będzie ty dobry. A za króla nie pójdziesz, bo nie królowa dziewka. No i takie było, widzicie jak.
1: Ale wy macie identyczną historię jak moja baba mała. Moja baba Petryna z Chyży Kaniuczok. Tyż nie miała nic do powiedzenia.
0: No nic, bo to...
1: Tyż przyszło dido Wanio do rodziców. I jemu potrzebna żena.
0: No.
1: I taka była historia. Także wy macie i taką historię, jak pani duże.
0: No, takie było. No. I będzie ci dobry, bo dobry chłop.
1: I jak dobry wam było?
0: Dobry.
1: Duże ste mali roboty w chyży?
0: Doma to nie byłam, ale bez zimu w niego. Bo na jarę
1: no tak,
0: już,
1: no tak.
0: na jar już my, to w czerwcu już my piszli tu. Akurat my posadili kompery, my kompery zwali. Kompery my posadili, obkopali, obhornuli już, bo byli hardy. No i posijane było i wygnali.
1: I z tego musieli szybko zeszyty?
0: Szybko. Jeszcze i gotowo paczkę my leszyli, bo takiego furmana nam dali, że nie wziął na swój wiz, taki płanny mał, dwie paczki lem wziął i nie wziął i już, to my swoje korowy zapriali. No i my si kuściok skwali, ale co to my skwali? To kilka się na to dłozek zmistiło. Jak ja potem odtel była tam i posmotriłem na to te łozyki tam, to si myślę, to gdzie by my taki wiz mali maleńki? To tu byli łozy wielkie już my mali, a tam był to maleńki. No ale to jeszcze z drogi, jeszcze moje nianiu wernuli, mojego chłopa wernuli, żeby piszą, bo jeszcze bo oni robili tak boczki drewniane, szafli, tak mniejsze szafli, takie robili, korytata, wagany, co było drewniane i na chleb, i na muku. No to. No верні ще й верні, бо ще так чотири шафлі крас зостали. Мам до гнезка.
1: Вкажете пізніше?
0: Та не вкажу, бо дровами ми заклали.
1: Ай. No, to вернімо ще може зараз іще курс на лемкуйну перед вишленням. Опишите мені, чим займалися ваші няньо і ваша мама?
0: Газдівком, рольництвом. Ничем się nie zanimali, a tak si to, co się nauczyli robili, to si robili warstan mali taki i si robili tam boczki na kapustu, to oni robili tak kras, no i to takie drewniane.
1: A co oni na przykład siali na pole?
0: Siali my, nie wyszedko my siali, i że to my siali, gdzie było lepsze, pole i pszenici i jaro siali, i owoc siali, i jarec siali.
1: A len ste siali?
0: Też my siali len. Też i stryko byli, niani brat, to oni połotno robili doma. Też mali to krosna i robili połotno. Sobie robili i ludziom robili, jak ich prosili, no.
1: To jest mali taki rodzinny biznes.
0: No to tak.
1: Jeden sijał len, a drugi robił płotno.
0: To sijali len normalnie, nianio i brali my już, ja też brała i rosili, i gładili, i potem my wieczórki robili, i priali, i o, takie to było w górach. I płotno robili, i potem już farbili to, gdzie si chodili farbować, gdzie si no muszyli nasz. To ty płotna, bo tak zbiło szyli. Szyli też spodni, to ty marynarki tak szyli, i lniane, paczysne, o takie było, no. Takie było w górach, no nie znam jak było dalej indy.
1: A co ste tak na co dzień ili?
0: Ili, no to ili my.
1: Rano, na południenok?
0: Rano, no to rano gotowili mama mastiło z chlebem, ta tak ryzanku na obiad, ta kompery, ta obaryany, ta tak z kapustą, no i tak jak było.
1: A to mastiło, co to ono jest?
0: No mastiło, no to takie na moczy zakołotili. Tam zbili jajce do toho i zakołotili, takie było jak podobi tu, jak kisiel. To teraz to takie mastiło. To jeli z chlebem na śniadanie. No i tak na śniadanie robili albo kawu, albo herbatu, ale wiecie kawy robili.
1: Odkąd mają kawu?
0: Kawa była. Kupowali i taką kawę zerniastu. Ale nie mówili, ale gdzie si tłukli jej, bo no i smarili tak żmeniom do gorcia i warili, tak nie tak jak tu teraz, że łyżeczką z mołotu i do szklanki, ale zwarili, mołoka gliali do tego, bo korowy mali 4-5, tak korowy my mali. A tak wszystkiego bydła tam maliśmy 10-12, no i byki dwa, to też to robili, a potem byli koni dwa. Ale to te koni Niemcy wzięli zas, tak byli kras koni, my mali, to wzięli Niemcy. Ale szli takiego dziada, kulawe takie, postrzelane, toto tak w sadzie leżało, niano toto liczyli. No, Hardikin był, bo uścigowy taki, ale ciągaty nie ciągał nic, bo on był taki wojskowy, totkin. No to nie mogliśmy nawet porożnego woza nim, żeby pociąg. Wliczyli go, że już iszł i toto, i tym koniom my przyjechali.
1: A wrócimy jeszcze do Iżenia. Wspominali ste, że ste ile cisz kompery obryjane.
0: No.
1: A jakie to obryjane kompery?
0: Obryjane, no to z upami się gotowiło i potem jak się zgotowiło, się poupiło, pomastyło i tak byli dobre. Jak nie znam, no normalne. A tak jak na jar, to nosili na pit. Żeby oni tak byli kuściok zipriły. Tak to byli bas słodki. No i, i pekli też kompery, tak jak w osenie, to pekli z brędzią. To te kompery jeli. Brędzi si nabrali i ja i tu robię brędziu. Mam taką dziżeczku, o taką dziżeczku. Jeszcze to tu dziżeczku mam też, co niani robili. No to z brędzi si nabrali i mi chłopi jeszcze tu si piłk. Bo tak im smakowało. Susiedka przyszła i gadać, ale my się najeli dańku oboje z brędzi. Najsze śmieją, ale ten nam smakuje. A brindzia była taka z słodkiego mołoka, klagane, to była bardzo dobra. Bardzo. Teraz by żyło się, jak dzieci moi wspominają, bo ile to chodili się skraptaty to tu brindziu i oni smażyli jej, si się nacichało i gada, mamo, jeszcze se takie robte. Bo taka dobra brindzia. Bo przyszła, to ona zaraz w brędzi bym się najiła.
1: A teraz już nie robicie te brędzi?
0: No teraz my nie mamy, ani korowy nic. Nic. Kto teraz by robił?
1: Bo to brędzia to się robi z mołoka korowy?
0: Słodkowo. Tak. No i masło się tam je zrobiło, to się dawało do tego synaku pritoptały. Było dobre.
1: Что ты, что ты, что ты?
0: Несколько бы погостил такого-то, а не...

0: Dlatego, że teraz uczyli nasze lękiskie radio, przypominam, że dneska beśiduję z panią Mariną Matyjczak. Schyży też Matyjczak. Pani Maryna dneska mieszka na czużyni, w Gawronkach Małych, co się nachodzi niedaleko Rudnoj na Niżnym Szlesku, a rodom Sudszczarnoj na Rynie Lemkowyni, gdzie mieszkali jej rodzice i didoły. Proszę słuchajcie dalsze, Mirko Warchacz z zachodu.
1: No. A co ste jeszcze jeli? Okrem brędzi.
2: Okrem brędzi, no to znaczy, to też uczy byli, ryzali, hoseny, barany też ryzali. Tak nie było, żeby no, swinu też zabili. Jak nie przed jednymi światmi, to teraz przed tymi. No i no, to takie było. No. Komu to też zabili od czasu do czasu. Jajko, toto, no wszystko toto my mali, toto wszystko my mali. Mali my takie swoje toto.
1: Często ste ili mięso?
2: Nie, tak jak posty byli, to nie ili mięso, nie dawali mięso. Nawet mąka nie dali w tym poście w piatniczu ani w sredu. Trzeba było postyti. Nikomu nic się nie stało. Wszystko byli hardy, czerwone ludzie. No a tak, tak, no to tak, często tak, żeby tak często to nie, ale tak jak znate żniwa, silne roboty, do chleba wynieść trzeba było, to kosiara, to kosili, poprichodili chłopi, kosili, no to wse trzeba było, to pierogi robili, to, no różne.
1: A pierogi jak ste robili?
2: Robili my pierogi.
1: Z czym?
2: Z czym? Z komperiami i z brędzią. I z takim syrom. Tak nie byli. A jak było w wece, to robili i z samym syrom. Co nie dawali kąperi. A jak było mniejsze, to dawali z kąperiami. A mastili to też z oninom, mastili z tymi czwarkami i cibulą. I toto mali. Toto my sadili, też mama sadili. Cibulu, czesnok, kapusta była toto. Wszystko było swoje.
1: A to ty pierogi z kapustą też te robili?
2: Też. Tyż robili, ale wece robili pierogi z kapustą w zimie. Mogli ci nie chcieli, nie mali kolej tak się bawić.
1: Wece roboty z kapustą, tak?
2: Wece roboty było. I tak no, wszystko robili też rukami.
1: A jakie
2: były? Sadili mnie rukami, okopuwali rukami, ohartali z drugiego rukami, no wszystko rukami. I wykopuwali też rukami.
1: Nie było żadnych nariadów.
2: Nie było nariadów, a nie było i też czym wywezli. No bo wywezli, to za z góry nie piszą, kiedy chciał. No i to nesli też na chrbeci, na plecach wynosili kąpery. Wziął na plecach pił miszka i wyniósł, bo wozom nie piszą tam.
1: A wy jako dytyna, jakie ste mali obowiązki?
2: Ja mam obowiązki takie, jak już jem husi pasła, połotno biliło na ryci, bo trzeba było poliwać, popristerali połotno na kaminik i trzeba było poliwać jak wyschło, żeby się biliło, a husi trzeba było pasty, żeby nie siedali na to połotno, bo jak siedli, to już byli znaki. No i trzeba było husi pasty i połotno bilety. Tak my dziewczata byli, to my i prali my też to połotno. Jak wyschło, to my na stole i prali my, mamy prajniki i prali my, widzicie. No i tak, jak kosili, grabali, to trzeba było poweresła im wynieści, żeby wiązali. No i takie było, tak dzieci. I doma porobiti kuszczok, poprijatati, zamesti, to nakazowali, żeby dzieci nie mali kolej się tak bawiti duże, żeby litali, bo trzeba było se husi pasti.
1: A to te husy wam często wtikali?
2: A husy wtikali, bo to rika była, na riku išli, a z riku gory brehom, a nad brehom zerno, no to jak spribuvali, to ani ste się nie obrnuli, tak letili do toho zerna. A my też się chcieli pobawić, ale zabawek takich nie było, jak dneska zabawek mają dzieci.
1: A czym się bawili?
2: No to czym. Mama zrobili nam zo szmaty lalku i to tu lalku my nosili i my się bawili.
1: To dziewczata, a chłopczyska?
2: A chłopczyska to chłopczyska tak koło nas męcze tu było chłopczyskie. Ta z nami się bawili. Ale tak, a oni tak zase się bawili. Robili tak, wyszli do szczeczku, zrobili, na do szczeczku poprywiązywali motuskę, sznurkę i grali, ta, i dzieci tancowali, i śpiewali, i tak grali to i na sznurkach, no. Tak się bawili. A potem koleżkom litali, albo rowera też nie mali maleńko. Ja nie pamiętam, bo jak baba wzryli tak, że idzie chłop na rowery, to gadają, nie chodźcie tam, bo to jakiś nieczysty duch idzie, bo gdyby się kto na dwóch kolesach wtrzymał. No, tak my się, bojali my się toho. No, takie było jakieś, ja znam, jak baba już tak powiedzi, to było świata rycz, to już my nie išli. A tak išli też tak handlare, że to tak wozili, tak korali tam, no tak lalioczki tam, takie różne nosili, wozili. No to baba nam kupili, albo korali, albo taką lalioczku gruci, taka maleńka była, się kłało jej tak na głowę, ona ościała nam. No i takie my się bawili. Nie było takie zabawek mnie mali. Ani wozików, ani nic takie mnie mali. Potem nianio nam zrobili taki wozik, co wyryzali z drewa to tu koleczka i przybili tak, no tak my się kuszczok tym wozili, skrinka taka była i tak my się wozili. No ale gdzie się budete wozić? Tam nie było takich drogi. Teraz zrobili drogu asfalt, tam w czarnej jezdy i tak, a pierwsze kamienia, takie było. Woda bez drogu išła z potoka do ryka, z tej strony to išła z potoka bez drogu do ryka. To jak lało bars, tak, choć nie bars, a tak, ale jak lało to tak woda gornuła, że nie przeszł.
1: A jaka ryka płynęła przez czarną?
2: A ja nie znam, jak się zove to ta ryka nawet. To maleńka ryka, to nie wielka ryka. Ona płynęła tak jakby z uścia do Czarnomy, do Brunary i do Grybowa, w tą stronę. A jak się ona zwała, to ja znam, jeśli się zwała, to jak się nie zwała, bo to nie była aż taka ryka. Takie z potoki i z ziemi, gdzie się tam wychodziło.
1: A opowiedzcie nam, jak wyglądało to selo Czarna?
2: No Czarna, a wy tam nie byli, nie?
1: Ja nigdy nie.
2: Nie widzieliście.
1: Nie.
2: A wy z jakiego seła?
1: Moi rodzice, moi dziadowie z Florynki.
2: A, z Florynki, no to my bez Florynku do Grybowa išli.
1: Opowiedzcie nam, jak wyglądała ta Czarna?
2: Hardi wyglądała. Za nas już teraz już wyglądała hardi. Było 84 numera.
1: To dozgodnie było.
2: To takie długie seło było. I tak już hardi wyglądała, bo już znate, lis był jak za gorą, taki, no gora była w tą stronę, na Klękiłku to była gora, tu była do Sznieniczy, to była niższa, taka niższe położyste było, a na Klękiłku była gora, taka gora, no.
1: A chyży jak były budowane? Czym były kryte? Sołomą czy gontami?
2: Gontami. Nie było ale pewno 4 chyży z blachą. Tak ludzie, co już byli Hameryci, to już się pokryli, bo my też wybudowali nową chyżę. I jeszcze my nie siedzieli ani jeden dzień, nic nie brakowało, ale postawić piec, kuchnię. Reszta wszystko już było podzielone i jeden pokój jakby tak podzielowali, to z drugiej strony od stodoły, żeby na wierzch, bo jeden tu już był podzielowany.
1: A co to znaczy słowo delowane?
2: Delowane to ja znam, podłogę dawali, podłoga.
1: Tak, już mi brakuje spił.
2: No a chyżu my siedzieli jeszcze w starej, a do nowej już my išli spać, ale tak, jak na paradu, bo jeszcze nie było Меблі в них то не було старими були.
1: Мали сте селі деякого ковала, шовтиса?
2: Ковалі ми мали, бо були цигани. То були добрі ковали. Цигани мешкали тиш чарні, але під селом. Бо найперше, і що я пам'ятам, то мешкали коло школи, під нашим берегом. Так якби під берегом, там ріка йшла, вони під берегом, долинка була і вони так були.
1: А пам'ятаєте?
2: А потім їх хлопи вже перенесли, дали їм там поле під село і перенесли їх там. Бо тут так повідали, що так як я вже чув, або як їх перенесли. Знам, що їх принесли і знам, як було, але не знам, як гадали. Вже то коло церкви, коло школи, та цигани так, все діти з-під берега вилітували і жігань вважаємо, що цигани мають коло школи і коло церкви. Та дали їх під село. Ну там вони мали добре. Дали їм теж над берегом, та, бо то берег був, всяди берег був. То вони там дали поле, то й вони там мешкали, а під берегом ту, коло дороги, то була долинка, то ту мали кужі.
1: А пам'ятаєте, як називали то цигани?
2: Як ще називали, то не знам ані одного назвиську, але імено знам. Харка, Ольга, ну так то циганське, Лешко був, Осих був, а як ще писали, то не знам, ну.
1: Тото Лешко, Осип, то таке тіше лемківське
2: імена. Ну, а то імена вони, то цигани наші, що там були, то вони екстили діти в церкві. Не було десь
1: то
2: там. То були так наші цигани.
1: А, то таке християни, так?
2: Ну, так, ну, християни.
1: Mm-hmm. А власне, гадати, що сте мали церкву. А яка то була церква? Православна, греко-католицька?
2: Греко-католицька.
1: А в Чарні була...
2: Зараз вам вкажу знімку.
1: А в Чарні була... Інша церков, ніж греко-католицька?
2: Ні.
1: Або костел?
2: Ні, ніч не було. Костела не було. Ні, костела не було. Не було костела. В Шниниці то був жидівський тот, як то, мужнича, це як ще називали. Ну.
1: А жиди мешкали у вас?
2: Мешкав один.
1: І що він робив?
2: Так як я вже пам'ятам, то він був такий жид небобільний. Мене був так, як жиди багато, так, то він мав шенк. Шенк. Знаєте, який шенк?
1: Господи. Кнайбу, так? Кнайбу.
2: Шенк. Так гадали шенк. Ну то там мав пиво і палюмку, ну і там до хліба ти ж даш, то такий пучок з хлеб мав. Але то він такий, не був такий багатий барс. Він мав три дівки. Хримка, Ройза і Ганка, певно.
1: А він як ще назвав?
2: А він ще назвав Мошко, мав внука Гершко. А то я дуже мусив діти забув, як мав імено. Ну і Хримка була дівка. А то та Мошканя стара, його жена, ти ж не знам, ці Мошканя, але цілим... По ньому звали Мошканя, бо він був Мошко, ну.
1: Та й по ньому звали Мошканя.
2: Мошканя, ну. Ну то знам, бо як часом то уж мене післали по там пиво або як палюнки треба було, ну то було недалеко від нас. Ну і так ухожу, мав тиж дерев'яну і... Ну, але так мав салі, так покої легше. Разом було так, що маманя управили, бо захворів брат, достав запаління, і вже вийшла жидівка баньки ставляти, бо самі не могли дати сі ради, бо дзецьку малому не дасть так, а ми діти як діти, боялися, ані притримати, ані ніч. Ну то вийшла, то як їм вийшла там, то життя молив. А я не знала, як то, бо то ніколи. Мама гадала, що вони ще молять і знають чітко, і навіть Євангелію знають повісти, яка буде в нас в церкві. То ти жиди. Tak su mami pojeli, bo oni meškali nedaleko ko žudiv. Im pomagali išće žudi tote djuka im pomagali, tako to sirote ostale ta im pomagali. No to mi se molim i ja si mišlju stoju i nikoho ne je. I ne, a vin se do mene ne ozivao nič, se molio tak bля dveri, bля, to še tako, ale malo, znam, že ko otkud tu tako načeli i pozbrani bu taj kšonc. No, ta, ne znam si to kšonci, to jaki, ne znam toho. No i potem, jak pevno skinčil, to še njaž video, što hoču. No i zaklikal to tu svoju ženu i povili, i ja povila i ona pišla za mnom još domiu. A vin će ostao moliti. To tylko tak jem vidjela, a tak jem ne znala, bo tak jem ne bila v Židoch.
1: Gadali ste, že mali ste cerkov. Bola to cerkov greko-katolická, tak?
2: Tak.
1: Pamiatate, jak se nazval ksiądz? Švaščennik?
2: Pamiatam toho, što žali do Telerhofa najperše, to pamiatam. I drugo pamiatam Verhuna, jak me mali už vyjíždžati tu.
1: To jak nazvali toto švaščennika?
2: To Verhun byl ostatní, ale tot byl Pohorecký. Što najprve ho zapamiatam, Pohorecký. Ale jeho vžali do Telerhofu od nás z cerkvy.
1: A zašto?
2: Zašto? Za nič chybali. Bo za što ho vzali, što ksiądz zrobił. Ale to gdy tak desi zbierali tych ludzi, jak što gadali, że moskofili. Bo jak mali niby nianiowego kuzina nianio, też ho vzali. To on przyszedł z Ameryki i miał książkę świętą. Tak Bibliju, ci nie Bibliju, ale tak i tam też pochodzić z tą moskofilią. No to moskofili wzięli ho. A co to było, ja nie znam, to widzicie, to moskofilci. Była to tam pierwsza wojna, tak nazywali, czy jakie, co, czy ruskich nie znawidzieli, o to ja wam nie utłumaczę, bo ja nie znam to.
1: No właśnie, to jest taka ciekawa sprawa, co sobie poruszyli.
2: No, a po greckiego znam, jak wzięli. Jeszcze odprawiał służbę, byli my w cerkwi i przyszli wojaki, stali się w drzwiach, tak? Było ich czterech. I skończył ksiądz odprawiaty, rozobrał się i poszli aż tam. Od razu lem zniał to ryz zo sebe i pišli ho vžali od nas z cerkvi z Čarnoj. A ci zišel do Brunari domiv, ci ne zišel, to ne znam. Ale toto z nami vidívam, jak vojaki vžali. I my prišli domiv i gadame, že vojaki vžali kšenza. Ta už naši ne byli pevno to vde v cerkvi. I kada je taj už, jak ho vžali, taj už. No, tak, tylko no. To bylo.
1: Jak su ište se uvernuti do toj spravi moskofiliju? Bo to je interesujuća sprava. Pište mi, selane Čarnoj, to byli tak, ci byli proukrajinski, ci byli rusinami. Jak se selane Čarnoj čuli? Kim oni byli?
2: Tak jak Polaki do nas gadali, to Rusine. A jak naši ljudi gadali, to ne znam jak mi byli, no Lemka taj Lemka. Ne gadali ani že me Ukrajinci, ani že me Rosijaki, to ne gadali. Rodiče nikto ne gadal, že me tak lem jak Polaki. No to jak išli do nas, tak da što kupovati, ci što, to na ruske sela, no to Rusine, do Rusine. O. Rusine privedu na targ, no to tak, to czyli, pamiętam.
1: Czyli w tołdy nie gadało się tak naprawdę o Lemkach, Lemkę, tak, a nie Ukraińcy?
2: No, nie gadali.
1: Tylko byli Rusyny.
2: To nie, Не чувам так, щоби то так гадали, що ми українці або що не гадали. Ну, так лемківське село, а то ти були польське село, бо так як ще до Грибова йшло, то йшло ще без брунарі, без єдне брунарі, потім мало брунарі і Флоринка і... І ще яке то було там, знала ми кінцльова, певно, це як, без кінцльову. Ну, не поймав ж там. Ну, але так же то чотири села йшлося. І то так ще йшло дорогом, а вони були коло дороги. Бо там далі була лавка, там, ну, то ж знам, де було як, але... Та так вийде з голови, як... Вилетим.
1: Як треба, то того нема, ні? Певні, як вийду, то поїсти. О, тото їм могла поїсти, тамто їм могла поїсти.
2: Так.
1: То зараз підемо до школи. Ходили сте до школи? Чого сте ще в тій школі вчили?
2: Я ходила до школи до першої класи, ще як їм почала ходити, то ще на табличках писали ми. Не так довго, але ще ми писали.

Pripomínam, što hneska sluhali ste v radiju LEM FM peršu čas spomeniu pani Mariny Matijčak, s hržem Matijčak, kotra naču ženu do Gavronog Malych nedaleko Rudnoj prihala až z Čarnoj na Rydni Lemkoveni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na drugą czas pomeniu z panią Maryną. Mirko Warchacz z zachodu.

0: No.
1: Co? Dobrze? No brawo, brawo, brawo, tak jest!
2: Jest. Yes.
1: Piąteczki! Opa! Yeah.
3: Kulka przykłada.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
3: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
4: Kuba, widzisz się.
3: Dzięki.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał je im ogen życia goryjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszko śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą, witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potyczka.
1: Nowiny Radia Lema FM.
2: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lema FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała tuż długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowości. Według temu wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Тишина воселених сил, релігійно символу, традиційне обличення, а ті ж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає о культурі, котра мимо історії воселінь фурт жує і хоронить свій язик, музику і духовість. В Польщі на університеті в Білостоку отворено нову наукову єдиницю – Центр досліджень національних і етнічних меншин. Centr ma zajmować się naukowymi doświadczeniami, dokumentacją kulturnego dziedzictwa ta podporą współpracą między naukowcami i przedstawnikami mniejszyn. Z nagody otworzenia centru wczoraj 22 czerwca junia odbyła się pierwsza naukowa konferencja nacjonalno i etniczno mniejszyna w Polsce współczesne doświadczenie kontekstu i perspektywy rozwitku. Podia zobrała wielu doświadczników, studentów i osób zaangażowanych w sprawy mniejszyn z całej krajów. Przypominamy, że jeszcze lem tożdyn możesz obserwować wystawę formy obecności sztuka lemki u karpackich rusyniów w Tyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna državna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdziecie na niej roboty najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfeju rusyńskiej podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Erdeljic, Josipa Bokszaja i Wohołemkiu z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Jurijanów Osilskiego i Epifana Drołniaka, Nikofora, a dziżwelach profesyjnych i neprofesyjnych, żyjuczych i neżyjuczych artystów z Polszczy, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madzier, Cypiunicznej Ameryko. Od 1 czerwca junia do 9 lipca juleja na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dyrżał karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce. Zajęcia będą naukowcy z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdować na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
3: Przejdź i ty na Rusenską Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Radio
1: LEM FM.
2: Trzy świty.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: W roboczy dzień.
0: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer. Vitajte, drahí sluchači rádia LEM FM, za mikrofonom Severian Kosovský. No a to znaczy, że mamy wtorek i zaczynamy o tipori audycji 3 świty w rádiu LEM FM. Cieszę się na stryczu z wami, że jesteście tam po drugiej stronie. Nadzieję się, że wam anteny nie będą trzeszczały. Probaczcie za to moje chrumkania. No i do 21.30 będziemy w jedno. No to toż, zaczniemy poriadną muzyką Power Play. Ja do was wertam, produżamy wysyłania trio świtiu za mikrofonem Severian Kosowskich, to do nas douczył teper. No tak, przypominam. Dneski mamy 23 dzień czerwca, den niania, tak że to wszystkim nianiam wszystkiego, co najlepsze, na mnogo i błahe lita. No a ditoczkam. Przypominamy, choć znam, że ste nie zabyli, ale i tak przypominamy, że to dnes 23 czerwca. No i dneśni den to 184 dzień w roku, do kincia leżą nam się 191 dni. No ale że czasu jeszcze kus i w naszym radiu też jeszcze kus, tak gramy dla was dobrą muzykę.

Tak, dolarsy nam zahrali, a my продовжуємо to dobre wysyłania, to dobrą nowinę. Teraz pozdrowimy sobie naszych dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świętują imieniny za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem. Zdrowimy Gneskę Agrypynu, Annu Arystoklesa, Joana Osyfa, Maryju, Sydoniu, Wanducy, Zynona. Kiedy sobie zazrymy do naszego starego kalendaria, ruskiego kalendaria, tak dneska świętują Aleksander, Antonina, Wasyli, Iwan, Tymofej i Feofan. Także to wszystkim dnes świętującym solenizantkom ta solenizantam na mnogiej błahelita, wszystko co najlepszego, przede wszystkim krypkoho zdrowia.

Molode Rusiny. Pozdrawiam z Lem FM. Słuchaj Lem FM. I Molode Rusiny ho słuchają.

0: Drodzy słuchacze, ja do Was wertam, zachodźcie na portal MFM, bo tam anonsujemy o ciekawych podijach, o ciekawych riczach. No i tak, medże intrzymane od ucha, zacznę się już 29. Międzynarodowy Folklorny Festiwal Świt Pit Keczerom. To ta podija zaczyna się jak raz poza rany, bo 25 czerwca junia, znaczy się w czetwer, koncertom w Lignicy, na odkrycia Lignicia i na zawieszenia też będzie Lignicia tego roku. Wystupiał między innymi ansambli z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Rumunii, Senegalu, Ukrainy, no i oczywiście Polszczy. Główny organizator to Lemkiwski ansambl Piśni Tańcia Keczera. Także to hľadajte na mapie Niżniego Śleska, jak raz toj miejscowosti, która by wam podpasowała, gdzie byście mogli zajty. No i zjate sobie uczast choć w jednym koncercie, jak raz tohoże, tohorycznego festiwalu Świt Pitky. Pitkę czerą.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

Dorosłacze, wertamy głowam, продолжаем nasze wysyłania. To Radio LM FM i to oczywidno audycja Jakusia na diju furt iszczy lubite. Ta audycja tri świty dnes bisiduju do was priamo z Wrocławia. Dobry, zazryjmy sobie do naszego lemkiwskiego rusyńskiego kalendarium, co my tu dnes mamy. Kiedy idę o nasze lemkiwskie daty, tak toho za velo nie jest, ale moglibyśmy dać to wspomnuty jak raz z toho, co szersze, uższe w rusyńskim świecie się działo. No i może zacznijmy od daty 23 czerwca 1891 rok, to data narodzenia Władysława Wanczury, pisatela lewicowej orientacji, czyja twórczość, jego twórczość związana była z Podkarpacką Rusią. Dalsze wspomnijmy nam Petra Miloslavského, jaki wrodził się 23 czerwca 1896 roku, był to chormajster, umilstwoznatel, probaczte, ale to jest ciężkie słowo, rusyńskie słowo i to przede wszystkim w rosyjskich wydaniach, ono na rynkowy nie może aż tak popularne, to grupa humanitnych i socjalnych nauk, która ma je przedmiotem studii wytwarny umilstwa. No i jak raz był też kompozytorem i uczytelem. Dalsze możemy jeszcze wspomnieć na Laszlo Csopea, jaki pomer 23 czerwca 1936 roku. Był to pedagog, słownikar, tłumacz, sporiadnik uczebników prorusyńskiej szkoły, reformator języka. Nie mamy żadnej daty z Lemkowiny, tak ścisło powiązanej z naszą kochaną Lemkowiną, naszą historią. Tak się hnyskę obejdemy, ale nie obejdemy się z muzyką, kolo muzyki, tak i teper was proszę, gramy wesoło.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Witaj, to drodzy słuchacze, po przerwie. Ja bym wam chciał teper dać to fajnego zagrati. No i może pidemy sobie za kapelą Roland do Circa. Nie chcę jeszcze nic zdradzać, ale może się tak stanie, że Roland przyjdzie na jeden z lemkiwskich festiwaliów do Polski. No a teper Roland, kiedy wydawał sobie cedeczko na 20 litia dialnosty, tak dalej, tam naszą lemkiwską śpiewanką Pidoblaczką, słowa autorstwa oczywiście Semana Madzelana, to tu muzyku na narodnych motywach, to tu, którą znamy melodię, oczywiście zrobił maestro Jarosław Trochanowski, no i tu ma te jak raz premier, tyż twórczosty, jak raz circzanił z kapeli Roland.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Dobra, słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Kończymy dzisiejsze wysyłanie audycji Trzy Świty. Dzisiaj był wtorek, 23 dzień czerwca. Już się to dzień nam pomaleńkę kończyć. Ale ja się cieszę, bo mamy lito. Przed nami jeszcze dużo fajnego, dużo dobrego. No tak, nie odołcha się zastrytymy. W czetwer już o dwa dni zazbudu z wami. No a za dzisiaj wam dziękuję. Majcie się szumni, majcie się dobri. Dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor

0: Siver lemko ten lavcu larymys. Ten lasis lem FM. Jachsy kinli bol heisis. Bunu aitaymen men, Anna Akvike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Szczetolków językowi, jakoho mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczek do Lem FM Radia na naszą Lemkowinę, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Štec, do Lem FM, wszystkich słuchaczy i słuchaczek. Wszystko dobre.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.